0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach piątek, 17 dzień lipca, na zegarach godzina 6, czas na wiadomości.
2: Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnie. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
2: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
4: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
5: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym, i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
4: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń, coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
5: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
4: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
1: Uwaga, synoptycy dzisiaj ostrzegają przede wszystkim przed wysokimi temperaturami. Jak wygląda sytuacja teraz? Najcieplej jest w Zielonej Górze, tam prawie 21 stopni, a w Lęborku dla odmiany niecałe 12. U nas to taki solidny dwucyfrowy wynik. Co czeka nas w ciągu dnia? Ano w wielu miejscach termometry przekroczą 30, jedynie w górach nieco mniej stopni na termometrach. Ale uwaga, z zachodu naciąga front, który przyniesie nam opady deszczu, także burze. Już w wielu miejscach dzisiaj może zagrzmieć i mocno popadać, ostrzegają synoptycy. Ciśnienie zaczyna nam wolniutko spadać, biometr będzie nie najlepszy. Kiedy piątek pojawia się w kalendarzach, niektórzy już mocno przebierają nóżkami, no po to, żeby zaplanować weekend, albo już czekają na swój wakacyjny turnus. Mam nadzieję, że ten czas spędzicie z nami, a my wam go umilimy. Marek Moc, zapraszam na nasze poranne spotkanie.
0: Radio Impuls.

0: Jak mówi przysłowie, w lipcu upały, styczeń mroźny cały. No, zobaczymy, zobaczymy. Tak, bo lipiec w kalendarzach to 17 dzień tego miesiąca, piątek, piąteczek, piątunio. 25 minut przed piątą stało słońce, zacznie zachodzić 12 minut przed godziną 21, a dzień już jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 33 minuty. Radości, zdrowia i uśmiechu na co dzień życzymy dzisiejszym solenizantom na liście: Aneta, Bogdan, Jadwiga, także Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Piękne imię. Okazję do świętowania. Dziś Światowy Dzień Emoji, a także Ogólnopolski Dzień Tabaki. Za kilka chwil u nas więcej informacji o pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się od

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach, a także drugiego w niektórych powiatach województwa lubelskiego. Między innymi Kraśnicki, Lubelski, w samym Lublinie, w powiecie opolskim, puławskim i ryckim. 31 stopni, a nawet więcej może się dzisiaj pojawić. Dzień niemalże bezchmurny, informują synoptycy. Ale za to jutro może zrobić się bardzo niespokojnie. Na jutro zapowiadane są opady deszczu, a także burze.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: Rzecz niezdrowa, ale zapisała się w historii kultury. Również w Polsce. Choć Indianie zażywali tabakę na długo przed przybyciem Europejczyków na ich ziemię, to właśnie w Europie rozpowszechniła się moda na sproszkowany tytoń zażywany przez nos. Na początku XVII wieku również dotarła do Polski. A dzisiejsze święto, święto tabaki, obchodzone jest w związku z powstaniem pierwszej fabryki tabaki w naszym kraju. Mam nadzieję, że już nikt nie sięga po takie rzeczy, choć w niektórych regionach to wciąż tradycja. Nie polecam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Za niecały miesiąc czeka nas przepiękne widowisko na niebie. O tym sobie na pewno jeszcze opowiemy. Po siódmej także spojrzymy w gwiazdy, a właściwie co tam wróżą nam znaki zodiaku. I już o siódmej punktualnie startują nasze wiadomości. Polecam.
1: Reklama.
2: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Jest piątek, to 17 dzień lipca, na zegarach już godzina 7. Polecamy wam nasze wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na poranne wydanie wiadomości Radia Impuls. Wypoczynek nad jeziorem Firley zakończył się dla dwóch mężczyzn zarzutami kradzieży. Policjanci odzyskali skradzione rowery warte 5000 zł. Do zdarzenia doszło w nocy na jednym z pól namiotowych, gdzie sprawcy wykorzystali sen urlopowiczów i zabrali dwa jednoślady. Kryminalni z Kocka szybko ustalili podejrzanych. To dwaj mieszkańcy gminy Kamionka w wieku 43 i 39 lat. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, za które grozi im do 5 lat więzienia. A teraz wyczekiwana inwestycja w gminie Karczmiska. Lepszy dojazd do dróg powiatowych i większe bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych. Takie efekty ma przynieść przebudowa ulicy Rejtmanówka w Karczmiskach Drugich, która właśnie się rozpoczęła. Na odcinku niemal 2 kilometrów powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, a wcześniej zmieni się podbudowa drogi. Wykonawca przygotuje także pobocza i oznakowanie. Prace mają się zakończyć we wrześniu tego roku. A w ten weekend miłośnicy nietuzinkowych przygód powinni znaleźć drogę do Kazimierza Dolnego. Są festiwale, z których przywozi się zdjęcia, a z Kazimiernication wraca się także z nowymi przyjaźniami. Wydarzenie, które stawia na wspólne przeżycia i budowanie relacji, już trwa, a program ma bogaty.
7: Program programem, muzyka muzyką, natomiast to jak ciekawi ludzie przyjeżdżają, tacy trochę niesztampowi, kolorowi, a jednocześnie w sumie nie jacyś odlecieni i jednocześnie życzliwi, powoduje to, że ludzie, którzy na co dzień być może nigdy by się nie poznali, albo szukaliby się długo, albo mieli kontakt tylko online, spotykają się w jednym miejscu i w jednym czasie i dzięki temu mogą wspólnie podkręcić ten klimat między sobą.
6: Mówił Michał Niewęgłowski, organizator festiwalu, a o programie będziemy dziś jeszcze mówić w naszych wiadomościach lokalnych. Na razie zmieniamy perspektywę na kraj i świat.
8: 20 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i setki tysięcy złotych zadośćuczynień dla ofiar. To kara dla Łukasza Żaka.
9: Mężczyzna jest sprawcą wypadku na trasie Łazienkowskiej, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia był nasz dziennikarz Tomasz Skory.
10: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed takimi kierowcami jak pan, mówił wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera, uzasadniając najwyższy w historii wyrok w takiej sprawie.
11: Panie Żak, dlaczego ta kara? Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
10: Rozpędził pan do 220 km na godzinę mały czołg, mówił sędzia. Był pan pijany i filmował pan ten wyczyn. Nie udzielił pan też pomocy ofiarom i uciekł z miejsca wypadku.
12: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
10: Mówiła prokurator, z której oceną sąd w pełni się zgodził. Razem z Żakiem na kilkuletnie kary więzienia skazano 5 osób pomagających mu w uniknięciu kary i ucieczce za granicę.
9: Amerykański prezydent w wygłoszonym w nocy orędziu do narodu zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawnią szokujące słabości infrastruktury wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
8: Za oceanu Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
13: Dzień dobry. Prezydent zaczął od tego, że za jego prezydentury USA są między innymi bardziej bezpieczne i silne. Potem stwierdził, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców i że począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wywiadowczych. Chcemy, by jesienne wybory uzupełniające do Kongresu były uczciwe, powiedział. I wezwał ponownie do przyjęcia przez Kongres ustawy Safe America Act. Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe, oświadczył w orędziu. Prezydent od dawna żąda, by Republikanie przegłosowali ustawę zakładającą m.in. obowiązek potwierdzania obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Kilka stacji odmówiło transmisji prezydenckiego orędzia. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Zarzucił mediom, że są częścią spisku.
14: Thank you. God bless you.
13: Tak zakończył swoje wystąpienie prezydent USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Dzisiaj jeszcze piękne, pogodne niebo na Lubelszczyźnie, ale synoptycy ostrzegają przed upałami, bo temperatura przekroczy 30 stopni. Tak będzie między innymi w Puławach, tam 31, 28 jutro. No i każdy kolejny dzień będzie mniej gorący, tak się umówmy. Dzisiaj dużo słońca, jutro za to czeka nas dużo mokrego, niewykluczone gwałtowne burze. Już teraz ostrzegają synoptycy. Niedziela ma być pogodna, a w poniedziałek znów powrócić mają opady. Piątkowy poranek i wracamy już za chwilę do dobrego grania. Dzisiaj między innymi Światowy Dzień Emoji. No to posyłamy wam taką serdeczną, uśmiechniętą buźkę.
5: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
15: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
16: This is the story of my baker, me.

0: Piątkowy poranek, czas na nasz codzienny horoskop. Na początek rak. To dobry moment, aby zakończyć tydzień z poczuciem satysfakcji i pozwolić sobie na odrobinę odpoczynku. Bliscy będą dziś szczególnie wdzięczni za twój czas i uwagę, dlatego warto spędzić z nimi choć kilka spokojnych chwil. Skorpion, końcówka tygodnia przyniesie ci poczucie, że wysiłek włożony w ostatnie dni nie poszedł na marne. Wieczór sprzyja dobrym wiadomościom, śmiechowi i planowaniu przyjemności na nadchodzące dni. I jeszcze wodnik, przed tobą dzień, który może zakończyć się małym, ale bardzo miłym sukcesem, dającym sporo motywacji na przyszłość. Pozwól sobie na odrobinę spontaniczności, bo właśnie ona sprawi, że ten piątek będzie naprawdę udany.
1: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Był już horoskop, a my pozostańmy przy gwiazdach, tak zwanych spadających gwiazdach, bo już nadchodzi. Sierpniowe niebo nad Polską szykuje dla nas spektakl. No, podobno nie widzieliśmy takiego od lat. Warunki podobno mają być wymarzone. Kiedy to się stanie? Na noc z 12 na 13 sierpnia co roku z utęsknieniem czekają fani astronomii. Także wszyscy ci, którzy po prostu lubią się pogapić na rozgwieżdżone niebo. No właśnie w tym dniu przypada szczyt aktywności roju Perseidów. Pojedyncze świetliste obiekty przecinają niebo od drugiej połowy lipca, ale prawdziwy kosmiczny spektakl nastąpi dopiero w pierwszej połowie miesiąca sierpnia. Tak więc już planujcie czas. Chociaż niebo ostatnio bywa bardziej zachmurzone, to jednak liczymy, że uda się zobaczyć taki właśnie spektakl.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
14: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
18: W Puławach dzień rozpoczyna się niemal bezchmurnym niebem, na termometrach około 20 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 31 stopni. Dla części województwa lubelskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego, a miejscami także drugiego stopnia przed upałem. Dziś deszczu raczej nie będzie, ale synoptycy zapowiadają, że już jutro do regionu wrócą opady i burze.
1: Słuchasz Radio.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Przed nami wielki finał i zakończenie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A nie odbyło się bez kontrowersji. Do tego tematu wrócimy, do tematu finału, a w półfinałach Argentyna, przypomnijmy, pokonała Anglię 2-1. Jak się okazuje, wścibscy dziennikarze znaleźli butelkę, a właściwie bidon bramkarza Anglików, gdzie miał dokładnie rozpisane, jak zawodnicy Argentyny strzelają karne. No niestety ta ściąga nie przydała się. Swoją drogą, niby wszystko jest rozpisane, przygotowane, rozpracowane, a tu pyk i cały misterny plan. Za chwilę wracamy do muzyki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Są wakacje, bardzo lubimy rozrywkowe miejsca, a właśnie 17 dnia lipca w 1955 roku w Anaheim w Kalifornii otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, czyli słynny Disneyland. Wesołego weekendu wam życzę, ale na razie czas na obowiązki. Przed nami wiadomości, startują punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później gorący temat i substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach pojawiła się godzina 8, a my w piątkowy poranek zapraszamy Was na wiadomości.
5: Dwie osoby utonęły w ciągu jednej doby. Tym tematem zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Jedna doba i dwa utonięcia. W środowy wieczór i czwartkowy poranek. Policjanci z Lubartowa prowadzą postępowania w sprawie śmierci dwóch mężczyzn, mówi młodszy aspirant Marcin Bajon.
6: Wyjaśniane są okoliczności dwóch tragicznych utonięć, do których doszło minionej nocy na terenie naszego regionu. Około godziny 20 w stawie w miejscowości Przytoczną ujawniono ciało 44-latka, natomiast przed godziną 5 rano w chlewiskach nad Wieprzem doszło do utonięcia 70-letniego mężczyzny. Mimo natychmiastowej reakcji świadków i podjętych akcji ratunkowych, życia obu mężczyzn nie udało się uratować. Kolejny raz apelujemy o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
5: Do naszego regionu wróciły upały. Jeśli chcecie szukać ochłody w pobliżu akwenów, wybierajcie strzeżone kąpieliska. Przypominamy też, że zakaz kąpieli obowiązuje na terenie dawnej piaskarni w Gołębiu. W tym wyrobisku u progu wakacji utonął młody mężczyzna z powiatu puławskiego. Źle posegregowane śmieci mogą zostać przed posesją, a w konsekwencji podnieść rachunek za ich odbiór. W gminie Zwoleń ruszają kontrole segregacji odpadów. Pracownicy firmy komunalnej będą sprawdzać zawartość pojemników. W przypadku nieprawidłowości odpady nie zostaną odebrane, a jeśli sytuacja się powtórzy, mieszkańca może czekać podwyższona opłata. Historia sprzed ponad 1000 lat ożyje w ten weekend w Chodliku. To za sprawą festiwalu Archeoperyferia. O tym, co przygotowali organizatorzy, mówi archeolog Łukasz Miechowicz.
7: W tym roku organizujemy festiwal Archeoperyferia. Sobota 18 lipca oraz niedziela 19 lipca, gdzie zajrzymy do sąsiednich żmijowisk. Czy ten festiwal różni się od innych festiwali? Na pewno będzie mocno naukowy, bo organizowany jest przez archeologów we współpracy z lokalnym samorządem, z gminą Karczmiska. Oczywiście nie zabraknie rekonstrukcji historycznej, nie zabraknie pokazów, warsztatów, wiedzy merytorycznej. Będą rewelacyjne zajęcia dla najmłodszych, dla dzieciaków związane z archeologią, z rzemiosłem, z początkami polskiej państwowości.
5: O tym, co jeszcze czeka na uczestników, powiemy za niecałą godzinę. A teraz spojrzymy nieco szerzej na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
8: Nielegalnie produkowali i sprzedawali sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu.
9: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali grupę przestępczą trudniącą się tym procederem.
8: Na polecenie poznańskiej prokuratury zatrzymali 3 osoby.
9: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Dzień dobry, Krzysztof.
8: Dzień dobry. Dzień dobry.
9: Co wiadomo o zatrzymanych?
10: To kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami polskimi. Wpadli podczas policyjnej akcji na Śląsku. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani nielegalnie w swoich miejscach zamieszkania wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Wyprodukowane medykamenty przechowywali w magazynach. W jednym z takich magazynów policjanci natrafili na 5 palet z podrobionymi preparatami farmaceutycznymi. One trafią teraz do analiz. Grupa do dystrybucji swoich produktów wykorzystywała kurierów. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i sprzedaży produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzani trafili do aresztu.
9: Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps.
8: Nie było więc debiutu Roberta Lewandowskiego za oceanem. O szczegółach Paweł Żuchowski.
11: Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
12: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę, wielu moich znajomych pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany. Nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
11: Powiedział mi Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago. Pojawiają się pytania o niedzielny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ dym dotarł też do New Jersey oraz Nowego Jorku. Dla tych stanów wydano ostrzeżenia o złej jakości powietrza. A to właśnie na stadionie w New Jersey ma zostać rozegrany finałowy mecz.
13: W Puławach na termometrach jest już około 23 stopni. Dzień zapowiada się niemal bezchmurnie, a temperatura wzrośnie do około 31 stopni. Dla części województwa obowiązują ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia przed upałem. Dziś burz raczej nie będzie, ale synoptycy zapowiadają ich powrót już jutro.
0: Po części informacyjnej mam nadzieję jesteście usatysfakcjonowani i zostaniecie w takim dobrym nastroju, bo my wracamy do dobrego grania. Marek Moc, witam w piątkowy poranek.
2: Radio Impuls.

Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy z nas w czasie wakacji lubią duże festiwale. W naszym kraju ich nie brakuje, ale też u naszych południowych sąsiadów trwa wielki festiwal w Ostrawie. Co zaskakujące, tutaj od braci Czechów możemy brać przykład, przynajmniej jeśli chodzi o gastronomię, bo w czasie tego festiwalu możemy się zachwycać kuchniami świata, oczywiście rodzimą czeską, a także podobno znaleźć można polską. Co najważniejsze, to ceny nie są tak dramatyczne jak u nas. Woda dostępna jest bezpłatnie, a większość napojów, również tych kolorowych czy z niewielkimi procentami, kosztuje od 7 do 15 zł. Nie za mały kubeczek, ale najczęściej są to przynajmniej półlitrowe porcje napojów gazowanych, mrożonych czy z dodatkiem procentów właśnie. Część kulinarna jest również ważną częścią tego festiwalu, bo nie tylko szybskie haps, ale też podobno odbywają się spotkania towarzyskie i rodzinne przy dobrym jedzonku. Można. U nas niestety totalny skam na dużych festiwalach. Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Za chwilę u nas informacje o pogodzie. A przyznam szczerze, nad FIFA zbierają się ciemne chmury. Czy skończy się to burzą? Czy polski pałac mógł interweniować w tej sprawie telefonem do przyjaciela? O czym mowa? O, chodzi o finał Mistrzostw Świata. O tym wam jeszcze w tej godzinie opowiem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.

0: Akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Po reklamie.
13: W Puławach temperatura wzrosła już do około 25 stopni. Niebo pozostaje niemal bezchmurne, a przed nami bardzo gorący dzień z temperaturą do 31 stopni. Dla części województwa obowiązują ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia przed upałem. Warto pamiętać o nawodnieniu i ograniczyć przebywanie na pełnym słońcu w godzinach popołudniowych.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Chyba dostaliśmy mokrą, brudną ścierą w twarz. Finał mundialu ma sędziować Slavko Vinicic, Słoweniec, który dobrze jest nam znany. Kojarzy się z super prowadzonego barażowego meczu o mundial Szwecja-Polska. Cały sportowy świat, zwłaszcza komentatorski w Polsce, jest zaszokowany. To oznacza tylko jedno. Szymon Marcinak wraca do domu. Ciekawe, czy już jest w samolocie. A swoją drogą, czy skończy się przyjaźń polsko-amerykańska? Bo przecież prezydent Stanów Zjednoczonych mógł wykonać jeden telefon i sprawa byłaby załatwiona. Czyli jednak przyjaźń słoweńsko-amerykańska jest mocniejsza niż nasza ze Stanami. Ale się porobiło. Ciekawe, czy będzie na ten temat polityczna dyskusja w Polsce. Kto wie, kto wie. U nas na wszystkim robi się politykę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: dzisiaj 17 dzień lipca. Tego dnia urodzili się m.in. Bruno Jasiński, polski poeta, Wojciech Hilar, znakomity kompozytor, Donald Sutherland, kanadyjski aktor, Danuta Rin, polska piosenkarka, Stanisław Tym, satyryk, aktor, reżyser, David Hasselhoff, aktor, Angela Merkel, kanclerz Niemiec, czy Zbigniew Zamachowski, polski aktor. Zacne towarzystwo, wszystkim świętującym najlepsze życzenia, a ja polecam, już za moment na naszej antenie pojawią się wiadomości.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Dziś piątek to 17 dzień lipca. Na zegarach godzina 9. Polecamy wam wiadomości.
6: Kobieta z małym dzieckiem potrąceni na przejściu dla pieszych w Rykach. Magdalena Krawczak. Zaczynamy nowe wydanie wiadomości w Radiu Impuls. Policjanci z Ryk wyjaśniają okoliczności nocnego wypadku drogowego, do jakiego doszło w centrum miasta. Na oznakowanym przejściu dla pieszych w pobliżu dworca autobusowego samochód osobowy potrącił kobietę, która niosła na rękach dwulatka. 42-latka i dziecko trafili do szpitala. Z ustaleń policji wynika, że za kierownicą auta siedział 66-latek. Do wypadków często dochodzi w kilka sekund, natomiast w kilka minut można pomóc tym, którzy pilnie potrzebują transfuzji krwi. W naszym regionie odbędą się kolejne zbiórki terenowe, do których mogą dołączyć wszyscy dorośli i zdrowi mieszkańcy. W nadchodzącą niedzielę w takim celu można odwiedzić remizę OSP w Końskowoli przy ulicy Starowiejskiej albo plac przed Urzędem Miasta w Lubartowie. W obu miejscach rejestracja dawców potrwa od 9 do 13. Natomiast w poniedziałek krwiobus zatrzyma się na placu Chopina w Puławach. Ta akcja ruszy o 8.30. W lubelskich zapasach krwi powoli kończą się te grup minusowych. Maleją też zasoby obu grup zero. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do powiatu opolskiego. W ten weekend jedno z najcenniejszych stanowisk archeologicznych Lubelszczyzny będzie gospodarzem nowego wydarzenia. W Chodliku i w Żmijowiskach odbędzie się festiwal Archeoperyferia. Do obejrzenia będzie wczesno-średniowieczna osada oraz inscenizacje zbrojnych starć drużyn wojów. Nie zabraknie też muzyki i dawnej kuchni, mówi archeolog Łukasz Miechowicz.
7: Będą dwa świetne koncerty, Baby na Niedźwiedziu oraz Jaru. Będzie świetna kuchnia słowiańska. Miejscowe koło gospodyń wiejskich w Chodliku stara się nawiązać do tradycji kuchni średniowiecznej. I my także, naszą ekipą badawczą, ale także grupą rekonstrukcyjną, która działa w Chodliku, drużyna Grodów nad Chodelką, także będziemy tutaj robić średniowieczne potrawy.
6: O tym, co przyniesie pierwszy festiwal Archeoperyferia, będziemy dziś jeszcze mówić. A teraz Tomasz Weryński sprawdzi, co nowego w kraju i na świecie.
8: Rada Ministrów omówi w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach.
9: Te informacje potwierdził Michał Dobrołowicz. Chodzi o reformę, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki wybranych lekarzy.
8: No i na linii jest właśnie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
10: Tak, dzień dobry.
9: Dzień dobry, Michale. Którymi zmianami w przyszłym tygodniu zajmie się rząd?
10: Po pierwsze, górnym limitem zarobków lekarzy w publicznych szpitalach. Propozycja to teraz 240 zł brutto za godzinę pracy, a do tego pojawi się pomysł wprowadzenia górnego pułapu czasu pracy medyków, czyli dwa etaty. I takie zapisy są w ustawie, która też po weekendzie ma trafić do konsultacji. To potwierdza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: My dzisiaj proponujemy 2 etaty. Znam oczywiście propozycję również strony związkowej, która chciałaby, żeby ten limit był niższy. Natomiast poczekamy na konsultacje społeczne. Dlatego dzisiaj proponujemy do 2 etatów.
10: Równolegle już dzisiaj musi zapaść ważna decyzja dla reformy w szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki do dzisiaj ma czas na podpisanie albo zawetowanie ustawy, która pozwoli zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu. Te ogólnopolskie dane według rządu miałyby służyć też do lepszego, dokładniejszego planowania limitów wynagrodzeń i godzin pracy lekarzy.
8: 67 kg narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci.
9: Zatrzymali 2 osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Gdzie funkcjonariusze natrafili na te narkotyki?
12: To była akcja wymierzona w przestępczość narkotykową na terenie powiatu drawskiego. Policjanci ustalili, że znaczne ilości środków odurzających mogą się znajdować w jednej z hal magazynowych. Podczas przeszukania tego obiektu, a także samochodów znajdujących się na posesji, mundurowi natrafili na ponad 65 kg marihuany, a także m.in. na haszysz, mefedron i metamfetaminę. Poza tym zabezpieczyli sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków. Podczas akcji zatrzymano kobietę i mężczyznę. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu wobec kobiety, natomiast zastosowano policyjny dozór.
13: W Puławach temperatura wzrosła już do około 27 stopni. Niebo pozostaje niemal bezchmurne, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 31 stopni. Dla części województwa lubelskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia przed upałem. Dziś burze nie są prognozowane, ale już jutro pogoda wyraźnie się zmieni i wrócą opady deszczu.
0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dobre granie wraca już teraz. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Marek Moc, dzień dobry.
2: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie ma nic piękniejszego niż kibicowanie ukochanej drużynie, zwłaszcza narodowej, najlepiej na żywo. Niektórzy mają takie możliwości, ale niekoniecznie chcą z tego skorzystać. Nie skorzysta z takiej propozycji wyjazdu do New Jersey prezydent Argentyny. Będzie nadal oglądał w swojej rezydencji z całą grupą przyjaciół i rodziny. Dlaczego? No, bo to nie tylko tradycja, ale przesąd, bo do tej pory wszystkie mecze oglądał właśnie w tym miejscu, w tym samym gronie, no i nie chce tego zmieniać. Mało tego, oglądać mecz będzie cały czas w kurtce, bo jak się okazuje, kiedy raz ją zdjął, to strzelili Argentynie gola, więc obiecał, że jakaby temperatura nie była, tej kurtki nie zdejmie. No, przesądy, wierzenia, najważniejsza jest skuteczność napastników.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
9: W Puławach termometry pokazują już 30 stopni. Dzień jest niemal bezchmurny, a temperatura wzrośnie do 31 stopni. W regionie obowiązują ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia przed upałem. Dziś pogoda będzie spokojna, jednak już jutro synoptycy zapowiadają opady deszczu i burze.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tom i Jerry, z czym wam się kojarzy? No, z fantastyczną bajką z dzieciństwa o przygodach sympatycznych zwierzaków, choć momentami bardzo brutalny był to serial animowany. Ale nie wiem, czy słyszeliście, w XIX wieku Tom and Jerry było brytyjskim slangowym określeniem osób prowadzących hulaszczy tryb życia, nie stroniący od alkoholu, hazardu i ulicznych awantur. No to ja już inaczej będę patrzył na Toma i Jerry'ego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak nam mija piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato do godziny 10, coraz bliżej. Po 10 u nas kilka podpowiedzi, jak ciekawie można spędzić dzisiejszy dzień, a także weekend w naszej najbliższej okolicy.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Oddaj butelkę, zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy ich już ponad 30 milionów. A to jeszcze nie koniec. Do końca lipca dostaniesz 10 groszy za każdą sztukę oddaną do butelkomatu w Lidlu. Zbierajmy dalej, bo to się opłaca. Lidl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 10, a przed nami kolejne poranne wiadomości.
9: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. W tym wydaniu ponawiamy ważny apel. Jeśli w czasie upału szukacie ochłody nad wodą, róbcie to rozsądnie, mówi Jacek Urbanowicz, ratownik z puławskiego Mosiru.
10: W wakacje na pewno większość z nas chce korzystać gdzieś z kąpielisk. To przede wszystkim, jak już mamy ochotę korzystać, to korzystajmy w takich miejscach, gdzie jest ratownik, gdzie jest wyznaczone tego miejsce do pływania. Tak jak na każdym obiekcie, jest regulamin. I dobrze jest, jak się stosujemy do tego regulaminu, to wtedy naprawdę i my, i ratownicy spędzają sobie ten czas spokojnie. U nas takie podstawowe, takie zasady korzystania z kąpielisk, no to wiadomo, zawsze przed wejściem do wody, czy jesteśmy na basenie, czy gdzieś w ogóle na innym kąpielisku, zanim wejdziemy do wody, po takim dłuższym leżeniu na słońcu, zróbmy to powoli. Najpierw ochlapmy siebie w okolicach klatki piersiowej, w okolicach karku i wchodźmy powoli do wody, nie skaczmy na żadne tam bomby, nie róbmy tego tak raptownie, żeby po prostu nie dostać szoku termicznego.
9: Liczba ofiar wody niestety rośnie. W ciągu poprzedniej doby w powiecie lubartowskim utonęły 2 osoby. Nielegalna plantacja konopi zlikwidowana w Rykach. Policjanci zabezpieczyli prawie 1300 roślin i kilka kilogramów marihuany. Uprawa została wykryta dzięki pracy funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Prokuratury Rejonowej w Puławach. Na miejscu znaleziono także sprzęt wykorzystywany do prowadzenia plantacji. Zatrzymany 38-latek usłyszał zarzuty uprawy, wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. A jak wyglądały żniwa, zanim na polach pojawiły się kombajny? O tym będzie się można przekonać w tę niedzielę w Muzeum Wsi Lubelskiej. W programie żniwowania znalazły się m.in. pokaz tradycyjnego koszenia i zbioru żyta, młocki oraz opowieści młynarza o pracy w wiatraku. Uczestnicy spotkają się także z gospodynią wypiekającą chleb, a na najmłodszych będą czekać warsztaty i zabawy inspirowane dawną wsią. Początek niedzielnego wydarzenia w lubelskim skansenie o godzinie 11, a zakończy je msza święta w zabytkowym kościele z Matczyna. Na razie tyle z regionu. Pora na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
8: Komisja Europejska przedstawi dzisiaj największą od lat reformę ETS, czyli systemu handlu emisjami.
11: Od tego będzie zależeć w przyszłości wysokość naszych rachunków za energię, a także być albo nie być przemysłu, zwłaszcza hut czy cementowni.
8: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co już wiadomo na podstawie pierwszych przecieków?
12: Jak ustaliłam, Komisja Europejska spełni kilka najważniejszych polskich postulatów. Spowolni tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, utrzyma po 2030 roku fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem, i wydłuży wydawanie darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu. To efekt presji 10 krajów, w tym Polski, które tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii i ostrzegają przed zaostrzeniem przepisów. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła wczoraj o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotne szczegóły będą dopracowywane dzisiaj do ostatniej chwili, a także, że przeciwko łagodzeniu ETS otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele, która domaga się utrzymania, a nawet zaostrzenia przepisów. To oznacza, że wkrótce rozpoczną się bardzo trudne negocjacje.
11: Dym z ponad 100 pożarów lasów w Kanadzie spowił znaczną część północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
8: Z tego powodu odwołano wczoraj mecz zespołu Chicago Fire, w czasie którego miał zadebiutować w lidze MLS Robert Lewandowski. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie na linii.
11: Pawle, dym dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey, gdzie w niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata. Jakie są prognozy?
13: Dzień dobry. Dziś nie wygląda to dobrze. Okolice stadionu w New Jersey spowite są dymem. Nadzieja w deszczu w sobotę i niedzielę może padać. To by poprawiło sytuację. Teraz jest naprawdę trudno oddychać. Mówią nam, żebyśmy się chronili, nosili maseczki i ostrzegają, że jakość powietrza jest naprawdę zła. To mnie niepokoi, zwłaszcza, że choruję na astmę. Dlatego martwię się, chyba bardziej niż inni. Zdecydowanie się tym martwię, ponieważ mam problemy zdrowotne, choroby układu krążenia po przebytym zawale serca. Naprawdę bardzo obawiam się jakości powietrza. To są głosy mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić dziś, aby w takich warunkach zawodnicy wybiegli na murawę. Oby zmienił się kierunek wiatru i zaczęło padać.
14: W Puławach temperatura wynosi już około 30 stopni, a w Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie miejscami jest jeszcze cieplej. To bardzo gorący dzień, a dla części województwa nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Niebo pozostaje niemal bezchmurne. Dopiero jutro prognozowana jest wyraźna zmiana pogody z opadami deszczu i burzami.
0: Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, a także Aleksy czy Aleksja świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeszcze raz składamy wam o poranku najlepsze życzenia, a i wracamy do dobrego grania.
15: Radio Impuls.

0: Niemal 180 historycznych nakryć głowy będzie można zobaczyć już dziś w Muzeum Regionalnym imienia profesora Tomasza Mikockiego w Kozienicach. Wystawa zaprezentuje przede wszystkim polskie czapki wojskowe z okresu od XVIII do XX wieku. Zwiedzający zobaczą także nakrycia głowy m.in. z Litwy, Prus, Rosji, Węgier, Danii czy Hiszpanii, a także oficerskie ładownice z czasów napoleońskich. Ta ekspozycja pokaże, że wojskowa czapka to nie tylko element munduru, ale także symbol tradycji, historii i tożsamości. Szczególne miejsce w kolekcji zajmie rogatywka, jedno z najbardziej rozpoznawalnych nakryć głowy polskiego żołnierza, które przez lata towarzyszyło wojskowym i stało się symbolem polskości. Wernisaż ekspozycji Polska Czapka Wojskowa odbędzie się dziś o godzinie 17 w siedzibie Kozienickiego Muzeum przy ulicy Parkowej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: Jayco. Pokochaj niskie ceny.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: W Puławach i całym regionie na termometrach jest już około 31 stopni, to najwyższe temperatury prognozowane na dziś. W regionie obowiązują ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia przed upałem. Niebo pozostaje niemal bezchmurne, natomiast jutro pogoda zmieni się wyraźnie i pojawią się opady deszczu oraz burze.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls z propozycjami na weekend. Przypominamy, że trwa Kazimierski Festiwal Organowy. W programie znalazło się kilka koncertów muzyki organowej i kameralnej, a pełny wykaz znajdziecie na facebookowym profilu Stowarzyszenia Anthill. Przed publicznością występują uznani wykonawcy z Polski, Niemiec i Czech, a koncerty odbywają się w kościele pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła, słynącego z doskonałej akustyki. Festiwal potrwa do 15 sierpnia. Sobotnie koncerty rozpoczynają się o godzinie 19, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
12: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
14: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

Dzisiaj czeka nas gorący dzień. Szczegóły prognozy pogody po godzinie 11 po wiadomościach. No właśnie, bo zbliżamy się do tej godziny. Zapraszam i polecam. To wszystko przed nami.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.
9: Minęła już godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Pora zaprosić Was na wiadomości.
10: Czas na wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Spłonął kombajn, a razem z nim część tegorocznych plonów. Do pożaru doszło podczas żniw w Kaznowie, w powiecie lubartowskim. Najpierw zapalił się pojazd, a potem ogień błyskawicznie przeniósł się na zboże, niszcząc prawie 30 arów upraw. W akcji gaśniczej brało udział 7 zastępów Straży Pożarnej. Druhowie przypominają, że wystarczy iskra, by doszło do nieszczęścia. Dlatego przed wyruszeniem w pole warto dokładnie sprawdzać stan techniczny maszyn. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Żółta naklejka to ostrzeżenie. Czerwona oznacza finansowe konsekwencje. W gminie Zwoleń rozpoczęły się kontrole segregacji odpadów. Jeśli w pojemniku na odpady zmieszane znajdą się śmieci, które powinny trafić do segregacji, odpady nie zostaną odebrane. Powtarzające się nieprawidłowości mogą oznaczać trzykrotnie wyższą opłatę za odbiór śmieci. A Kazimierz Dolny znów tętni muzyką i dobrą energią. Trwa festiwal Kazimiernication. Przygody potrwają do niedzieli, a organizator Michał Niewęgłowski zapewnia, że w bogatym programie każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Program festiwalu jest tak ułożony, że jest kilka rzeczy, które są powszechnie uwielbiane i które są z roku na rok. Są niektóre rzeczy, które wracają po przerwie, na przykład klub komediowy, no ale są też przygody, które będą pierwszy raz, na przykład będzie pobojowisko, czyli turniej śmieszno-nietypowych konkurencji sportowych z nagrodami, na przykład bieg w klapkach, do tyłu, grupowy wyścig z noszeniem zawodników, wyścig ze związanymi kostkami i inne. Czy będzie, nie wiem, joga rodziców z dziećmi, czy będzie godzina niepolicyjna, gdzie zachęcamy ludzi, żeby między 14 a 15 nie korzystali z telefonów, tylko byli w kontakcie ze sobą. Na przykład śpiewanie angielskojęzycznych hitów w dosłownym polskim tłumaczeniu, czy krótka opowieść z murałem lub bez. Także jest kilka nowych sytuacji i kilka takich, które koniecznie muszą być. O, będzie na przykład freestyle kafe, będzie można kupić kawę, jest sprzedający, będzie freestyle'ował na twój temat.
10: A my przechodzimy teraz do zreferowania co nowego w kraju i na świecie.
12: To pracowity poranek prezydenta.
13: Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat.
12: Od razu łączymy się z Kacperem Wróblewskim, który jest w naszym sejmowym studiu. Witamy,
14: Kacper. Dobry.
12: Dzień dobry. Zacznijmy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Zaskoczenia nie ma.
14: Zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki tę ustawę zawetował. Decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne. Jednocześnie Karol Nawrocki nie wyklucza rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
15: Punktem wyjścia powinna być
4: instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
14: Argumentował Karol Nawrocki.
13: A jakie ustawy prezydent podpisał?
14: To m.in. ustawa nowelizująca kodeks karny, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming, za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziło do 3 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych i tę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
13: I od razu rozszerzmy ten ostatni temat. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków zgodnie z ustawą podpisaną właśnie przez prezydenta.
12: Z prezesem tej instytucji rozmawiał Michał Dobrołowicz. Witamy Michale.
7: Dzień dobry.
12: Czym polega nowość, która jest w tych przepisach?
7: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Zapytałem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego, co wydarzy się teraz, w następnym kroku.
8: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia. No ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób, natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
7: Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie, jak ustaliłem, w październiku. Dotychczasowe dane agencji pokazywały, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To nowe narzędzie ma dokładniej zobrazować to zjawisko.
15: W Puławach temperatura utrzymuje się na poziomie około 31 stopni, tak samo Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie. Nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia przed upałem. Niebo pozostaje niemal bezchmurne, dlatego warto ograniczyć przebywanie na słońcu i pamiętać o nawodnieniu. Synoptycy zapowiadają, że jutro do regionu wrócą opady deszczu i burze.
9: Kończy się piątkowy poranek, bo zrobiło nam się przedpołudnie. Pora więc żegnać się i dziękować za wspólnie spędzone godziny. Marek Moc, dobrej reszty dnia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.

0: Biedronka.
1: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Po reklamie.
12: W Puławach i całym regionie utrzymuje się upał. Temperatura wynosi około 31 stopni. Dla części województwa lubelskiego nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia przed wysoką temperaturą. Dziś dzień niemal bezchmurny i bardzo gorący. Jednak już jutro pogoda przyniesie zmianę. Spodziewane są opady deszczu oraz burze.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: Impuls. Reklama. Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach.
3: Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego.
4: www.trans-syp.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
5: Jest piątek, jest samo południe. Posłuchajcie wiadomości o 12.
6: To jest Radio Impuls. Czas na nowe wydanie wiadomości. Magdalena Krawczak, zapraszam. Dwie tragedie nad wodą w ciągu jednej nocy. Nie żyją dwaj mężczyźni z powiatu lubartowskiego, a tamtejsza policja wyjaśnia okoliczności tragedii, mówi młodszy aspirant Marcin Bajon.
7: Wyjaśniane są okoliczności dwóch tragicznych utonięć, do których doszło minionej nocy na terenie naszego regionu. Około godziny 20 w stawie w miejscowości Przytoczną ujawniono ciało 44-latka, natomiast przed godziną 5 rano w chlewiskach nad Wieprzem doszło do utonięcia 70-letniego mężczyzny. Mimo natychmiastowej reakcji świadków i podjętych akcji ratunkowych, życia obu mężczyzn nie udało się uratować. Kolejny raz apelujemy o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
6: W całym naszym regionie znów jest upalnie. Jeśli planujecie w ten weekend odpoczywać nad Wisłą, posłuchajcie rad Jacka Urbanowicza, ratownika z puławskiego Mosiru.
8: W Wiśle występują nagłe zmiany głębokości, prawda? To tak zwane przykosy, gdzie stoimy w wodzie, mamy wodę do połowy łydki, do kolana i po kilku metrach takiego spaceru, takiej płytkiej wodzie dajemy krok i już mamy nagłą zmianę głębokości, że tam może być już 3-4 metry. W tym miejscu Wisła ma silny prąd, co jest też bardzo niebezpieczne. Występują różnego rodzaju zawirowania. Tak samo nie wiemy, co jest pod lustrem wody, prawda? Wejdziemy i nie wiemy, czy nie staniemy na jakiegoś, nie wiem, metalowego druta, czy na jakieś szkło, czy na jakąś gałąź wystającą z wody. Poza tym w okolicach Kazimierza Dolnego jest szlak żeglugi śródlądowej. Tam jest w ogóle całkowity zakaz kąpania się, bo może dojść do niebezpiecznej sytuacji, gdzie będziemy sobie płynęli i nagle dojdzie do zderzenia ze statkiem.
6: A już w niedzielę w Puławach znów spotkają się kolekcjonerzy i miłośnicy unikalnych przedmiotów. Czas na kolejną giełdę staroci. Na targowisku przy ulicy Dęblińskiej znów pojawią się stare meble, porcelana, płyty winylowe i bibeloty. Stoiska będą czekały od 5 do 15. Na razie tyle z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
9: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
10: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
9: Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych.
10: Na linii Michał Dobrołowicz. Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
11: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów i tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
9: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
10: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
9: Igor Skrzypek, w jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach?
0: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
12: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
0: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości.
5: Dziś do końca dnia słonecznie i gorąco. 33 stopnie Celsjusza maksymalnie będą wskazywały termometry w Puławach. O 2 mniej ma być w Lublinie. Pogodne niebo utrzyma się do nocy, ale nad ranem możliwe są przelotne opady deszczu. Podobnie sytuacja może wyglądać w sobotę wczesnym rankiem. Po południu w sobotę synoptycy zapowiadają burze, które miejscami mogą mieć intensywny charakter i gwałtowny. Mamy na myśli oczywiście zarówno opady, jak i wiatr. Jutro termometry już nieco bardziej łaskawe dla tych, którzy nie cierpią upałów, bo maksymalne wskazania powinny zatrzymać się na 27 stopniach. No to jest piątek. Rozpoczynamy piątkowe popołudnie 17 lipca. Aneta Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon i Andrzej to są nasi solenizanci imieninowi. A kto urodził się w tym dniu, o tym nieco później na naszej antenie. A teraz już witam was bardzo serdecznie. Łukasz Tymków.

0: na ten temat, który pojawi się w tej chwili. Mówiliśmy już wam na naszej antenie, ale w Radiu Impuls warto przypomnieć o tym, że dzisiaj w Kazimierzu Dolnym wraca bezspinkowy festiwal, czyli rusza kolejna edycja Kazimiernication. Z tej okazji dzisiaj o 20:30 będzie można na kazimierskim rynku potańczyć. Odbędzie się Silent Disco. O tym, co będzie czekało na was w kolejnych dniach, czyli do niedzieli, będziemy mówili jeszcze dzisiaj na naszej antenie. Także bądźcie z nami, a już za chwilę sprawdzimy, czy aura będzie sprzyjała tańcerzom na kazimierskim rynku.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
18: Volkswagen. Po reklamie.
0: Kto wybiera się dzisiaj na Silent Disco na kazimierzowski rynek, ten nie powinien się zbyt mocno ubierać. Nie trzeba też zabierać czegokolwiek, co będzie chroniło przed deszczem, bo niebo ma być pogodne, a po 20 termometry mogą wskazywać jeszcze 28 stopni Celsjusza. Pamiętajcie jednak, jeśli wasze imprezowanie przedłuży się do nocy, no to niestety będzie można zmoknąć. Między północą a 5 rano mogą występować przelotne opady deszczu. Jutro natomiast w Kazimierzu Dolnym uwaga na burzę, zwłaszcza w drugiej części dnia, a temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tuż po 12 składaliśmy życzenia tym, którzy mają swoje imieniny. No a teraz sprawdźmy, w jakim towarzystwie znajdują się urodzeni 17 lipca. To przede wszystkim świetny aktor Zbigniew Zamachowski i Stanisław Tym. Jest też zagraniczna gwiazda, taka jak David Hasselhoff. Tak, to ten oczywiście, który był szefem całego Słonecznego Patrolu i najpiękniejszych ratowniczek na świecie. To również Wojciech Kilar, czyli wybitny polski pianista i kompozytor. To też królowa Kamila i Angela Merkel. Wśród urodzonych 17 lipca jest również Donald Sutherland, czyli słynny kanadyjski aktor filmowy, znany z takich produkcji jak chociażby MASH czy seria Igrzyska Śmierci. A nam nie pozostaje nic innego, jak przekazać naszym słuchaczom, którzy dzisiaj świętują rocznicę swoich urodzin, życzenia wszystkiego najlepszego. No i zdrówka oczywiście.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później Gorący Temat i Substancja. Zaczynamy o 21:00. Wstęp wolny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Im.

0: Ten, kto będzie miał tak zwany fajrant, czyli koniec pracy o 14, no to do weekendu została mu jeszcze nieco ponad godzina. Za chwilę za to u nas pojawią się najnowsze informacje z regionu, kraju i świata.
1: Słuchasz Radia Impuls.
0: Tu Radio Impuls. Minęła 13, przed nami kolejne wiadomości.
2: Uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie z Moszczanki do Kocka. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Magdalena Krawczak, to jest nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Na drodze krajowej numer 48 w miejscowości Ułęż trwa wyciąganie ciężarówki, która wpadła do rowu. Z tego powodu zablokowany jest jeden pas jezdni i ruch odbywa się wahadłowo. Jedźcie ostrożnie i stosujcie się do poleceń służb, które kierują ruchem. Archeo Peryferia to tytuł festiwalu, który w ten weekend zadebiutuje w naszym regionie i przyniesie uczestnikom zarówno intensywne wrażenia, jak też dawkę solidnej wiedzy o dawnej historii naszego regionu, mówi archeolog Łukasz Miechowicz.
3: W sobotę czeka Państwa również bitwa o gród, w chodniku zaś w niedzielę bitwa o gród w Żmijowiskach. Festiwal zaczyna się w sobotę o 11, potrwa do 19. W niedzielę zaczynamy o 9 wyprawą na kurhany, zaś o 12 zapraszamy na bitwę na Żmijowiska. Jak powiedziałem, będzie bardzo naukowo, ponieważ w międzyczasie będą prelekcje i wykłady popularno-naukowe. Między innymi ja opowiem o wynikach naszych badań. Pokażemy filmy, które ostatnio stworzyliśmy. Między innymi rekonstrukcję wczesno-średniowiecznego obrządku pogrzebowego. Także myślę, że będzie bardzo, bardzo interesująco.
2: Poza rekonstrukcjami i prelekcjami będą też koncerty, warsztaty i zabawy dla dzieci oraz okazja, by spróbować przysmaków nawiązujących do czasów średniowiecza. Natomiast puławski MOSiR zachęca, żeby nadchodzącą niedzielę spędzić w drodze. W ramach akcji Aktywne Puławy odbędzie się rajd pieszy przez Kazimierski Park Krajobrazowy, głównie przez okolice Parchatki. Uczestnicy przejdą prawie 16 kilometrów, a wyruszą z karczmy Parchatka o godzinie 9. Tuż przed startem niedzielnej wyprawy odbędą się zapisy. O szczegółach informuje puławski MOSiR. A my na razie opuszczamy region. Co nowego w kraju i na świecie sprawdza Ewa Kwaśny.
4: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o trojgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
5: Dzień dobry.
4: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
5: Byli szefowie fundacji BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z fundacją Retisbet, prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze, Pawła S., na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski, a opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją ówczesnej opozycji.
4: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
5: On miał m.in. wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
4: Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii Kacper Wróblewski.
6: Witamy.
4: Kacprze, prezydent proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to koalicja rządowa?
6: Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
7: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
6: To dobra decyzja prezydenta, podkreśla z kolei Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Panie minister, Kotula patrzy ze swojego lewicowego punktu widzenia. Ja na to patrzę w ten sposób, że na przykład z panem redaktorem mógłbym zawrzeć taki związek partnerski po to, żeby na przykład ominąć podatek od darowizny.
6: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że podpisałby ustawę, która uprościłaby udzielanie pełnomocnictw, regulowałaby kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej.
0: Dziś do końca dnia słonecznie i gorąco. 33 stopnie Celsjusza maksymalnie będą wskazywały termometry w Puławach. O 2 mniej ma być w Lublinie. Pogodne niebo utrzyma się do nocy, ale nad ranem możliwe są przelotne opady deszczu. Podobnie sytuacja może wyglądać w sobotę wczesnym rankiem. Po południu w sobotę synoptycy zapowiadają burze, które miejscami mogą mieć intensywny charakter i gwałtowny. Mamy na myśli oczywiście zarówno opady, jak i wiatr. Jutro termometry już nieco bardziej łaskawe dla tych, którzy nie cierpią upałów, bo maksymalne wskazania powinny zatrzymać się na 27 stopniach. Dzień mamy w pełni, no więc czas na dźwięki, które doskonale ubogacą lato. Mamy dzisiaj piątek, to jest 17 lipca i w tej godzinie na pewno pojawią się gorące rytmy, wakacyjne klasyki, no i też coś nowego. A na wspólny czas zaprasza Was Łukasz Tymków.

0: Ważne ogłoszenie dla tych, którzy chcą pomóc, nawet uratować komuś życie. Chodzi o oddawanie krwi. W naszym regionie odbędą się kolejne zbiórki terenowe. Każdy, kto jest dorosły i zdrowy, może do nich dołączyć. W niedzielę w takim celu można odwiedzić remizę OSP w Końsko-Woli przy Starowiejskiej albo plac przed Urzędem Miasta w Lubartowie. Musicie jednak pamiętać, że trzeba dosyć wcześnie się zgłosić, bo rejestracja trwa od 9 do 13. W poniedziałek z kolei krwiowóz będzie na placu Chopina w Puławach i ta akcja ma ruszyć o 8.30. A w lubelskich zapasach krwi powoli kończą się te grupy minusowych, maleją też zasoby obu grup zero. To, myślę, ważna informacja. No i nie mniej ważna jest też taka, że za oddanie krwi można dostać dodatkowe 2 dni wolnego. Dziękuję, zapraszam, a już za chwilę o pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: 20% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: miesięcznym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
3: No to spójrzmy teraz, jak będzie wyglądał weekend na Lubelszczyźnie, jeśli chodzi o pogodę. Dziś do końca dnia bardzo dużo słońca i dużo na termometrach, bo nawet 33 stopnie w Puławach będą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazywały termometry. Jutro natomiast będzie burzowo w regionie, zagrzmieć może zarówno w okolicach Lublina, jak i właśnie Puław. 26 stopni jutro maksymalnie w Lublinie, 27 będzie w Puławach, a niedziela to maksymalnie 28 stopni i zachmurzenie małe z dużą ilością słońca.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: W naszym regionie pogoda raczej będzie sprzyjała temu, żeby robić coś na zewnątrz. No i teraz będzie kolejne zaproszenie, tym razem do Muzeum Wsi Lubelskiej. A dokładniej spotkanie odbędzie się, a raczej wydarzenie, przy wiatraku z Zygmuntowa. Tam właśnie będzie trwało żniwowanie, czyli pokazy tradycyjnego koszenia i zbioru żyta, młotki, opowieści o pracy młynarza, chociażby w wiatraku. No i będzie można nauczyć się od prawdziwej gospodyni wypiekać chleb. Na najmłodszych czekać będą też warsztaty i zabawy, które oczywiście będą inspirowane dawną wsią. Początek tego wydarzenia w lubelskim skansenie o 11:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na nas.

0: następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lato może kojarzyć się z falami, no to wskakujcie na naszą falę i spędzajcie popołudnie przy najlepszych letnich brzmieniach, które wracają już za chwilę w ramach muzyki wybranej na lato, ale najpierw przekażemy wam najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Po reklamie.
4: Zegary w całym kraju powinny pokazywać teraz godzinę 14, a skoro tak jest, no to u nas czas na wiadomości.
5: Zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Jedna kontrola, dwa przestępstwa. W Stężycy na ulicy Rokickiej policjanci zatrzymali motocyklistę, który nie powinien wsiadać za kierownicę. Uwagę mundurowych zwróciła głośna praca silnika. Podczas kontroli okazało się, że 31-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a motocykl był wyposażony w tablicę rejestracyjną przypisaną do innego pojazdu. Mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Temperatura w naszym regionie znów przekroczyła 30 stopni Celsjusza, dlatego możemy szukać ochłody nad wodą. Jak robić to rozsądnie, przypomina ratownik z puławskiego Mosiru Jacek Urbanowicz.
6: Przestrzegam, że niekoniecznie na naszym basenie, ale jak gdzieś jesteśmy na jakimś kąpielisku, to alkohol i woda to jest naprawdę niebezpieczne połączenie, jak same statystyki pokazują, że większość tych wypadków wydarza się pod wpływem alkoholu przodków dojrzających. I tak samo też nie dajmy się wciągnąć w takie presje grupy, prawda, że jesteśmy gdzieś w grupie i ktoś tam nam mówi, chodźcie, popłyniemy sobie na drugą stronę rzeki, czy skoczymy na główkę. Nie idźmy za takim głosem i bądźmy mądrzejsi od kolegów, bo to, że będziemy chcieli zaimponować koledze, nie musi się skończyć to wcale dobrze. Co z tego, że kolega będzie miał nasz szacunek, a my będziemy mieli jakieś kłopoty zdrowotne przez głupi skok do wody, czy przepłynięcie gdzieś na drugą stronę rzeki.
5: Natomiast miłośnicy historii i widowiskowych rekonstrukcji powinni w ten weekend wybrać się do Chodlika i Żmijowisk, bo podczas festiwalu Archeoperyferia będzie można zobaczyć m.in. potyczki wojów i bitwy o średniowieczne grody. Na uczestników czeka także niespodzianka.
7: W sąsiedztwie grodziska w Chodliku trwają teraz badania wykopaliskowe osady podgrodowej i oczywiście podczas festiwalu Archeoperyferia będą one dostępne dla zwiedzających. Można przyjść zobaczyć, jak wyglądają wykopy archeologiczne w różnych stadiach eksploracji, ponieważ jeden wykop kończymy, jeden rozpoczynamy, jeden mamy w trakcie, a ja, jeżeli będę w pobliżu, chętnie opowiem o wynikach badań i całym kompleksie osadniczym w Chodliku.
5: Mówił archeolog Łukasz Miechowicz. Sobotnie wydarzenie w Chodliku potrwa od 11 do 19. W niedzielę o 9 wyprawa na Kurhany, a w południe bitwa o Żmijowiska. Na razie to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny.
8: Nie ma na razie powrotu do programu CPN, czyli ceny paliw niżej, mówi premier Donald Tusk.
9: Myśmy z góry zapowiadali, że no, z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
8: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy, pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk, obecny zastępca szefa IPN, dr Mateusz Szpytma, został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów. 194 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Poszukiwany kierowca ciężarówki, która wieczorem podczas pościgu steranowała samochód służby celno-skarbowej i policyjny radiowóz. Chodzi o zdarzenie z powiatu aleksandrowskiego w Kujawsko-Pomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera Twittera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co ustaliłeś?
10: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca zignorował mundurowych i zaczął uciekać. Celnicy ruszyli w pościg na autostradzie, a jeden ścigany doprowadził do zderzenia z ich pojazdem. Następnie wjechał do miasta. Drogę, którą uciekała ciężarówka, zablokował radiowóz. Kierowca uderzył w policyjną osobówkę i pojechał dalej. Uciekał w kierunku lasu. Tam uderzył w drzewo, wyskoczył z kabiny i uciekł. Kujawsko-pomorscy policjanci ustalają teraz tożsamość tego mężczyzny, a także powody tego, że nie zatrzymał się do kontroli.
4: Dużo pogodnego nieba, dużo słońca, no i dużo na termometrach. Tak będzie wyglądał ten dzień do końca w Puławach i okolicach. 33 stopnie Celsjusza, tyle maksymalnie mogą wskazywać termometry. Dziś po godzinie 17. Przed nami też pogodny wieczór, ale nocą może się zachmurzyć i niewykluczone będą przelotne opady deszczu, które mogą z nami pozostać też jutro do przedpołudnia. Po południu natomiast synoptycy zapowiadają burze, ale poza tym będzie sporo przejaśnień, a nawet dużo pogodnego nieba. Jutro nieco chłodniej, a właściwie mniej gorąco. 27 stopni maksymalnie w Puławach i okolicach będą wskazywały termometry. Ja to już dzisiaj mówiłem, ale osoby urodzone 17 lipca dzielą datę z najsilniejszą kobietą europejskiej polityki, czyli Angelą Merkel, ale również królową Kamilą. Poza tym świętują dzisiaj Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon i Andrzej. A to jest 17 lipca, oczywiście piątek. Łukasz Tymków, jestem z wami do 17.

0: W Radiu Impuls czas na kolejne zaproszenie i kolejną opcję na najbliższy czas, na najbliższy weekend. Będzie można spotkać się ze znajomymi, posłuchać muzyki i doskonale się bawić, i to bez alkoholu. No i taki pomysł właśnie przyświeca organizatorom Coffee Rave, a to już wkrótce będzie odbywało się przed Puławskim Centrum Handlowym. Oprócz miejsca do tańca pod galerią będzie też można po prostu usiąść i porozmawiać. A o tym, czy aura będzie sprzyjała właśnie aktywnościom na zewnątrz, powiemy już za chwilę w prognozie pogody, a dla miłośników tanecznych rytmów mam propozycję na dzisiejszy wieczór. To nasze taneczne radio.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Po reklamie.
0: Przed nami weekend, który będzie raczej słoneczny. Zdecydowanie więcej słońca niż chmur się nam zapowiada, ale teraz do szczegółów. Dziś jeszcze maksymalnie 33 stopnie Celsjusza. Jutro nad ranem 19, a zatem będziemy mieli do czynienia w Puławach i Lublinie z tropikalną nocą. Piątek to dzień z pogodnym niebem, w sobotę natomiast już w nocy może zacząć się chmurzyć. Niewykluczone, że jeszcze o poranku będzie kropił deszcz, a po południu możliwe, że do naszego regionu przybędą burze. Temperatura maksymalna w sobotę będzie wynosiła 27 stopni Celsjusza. O stopień więcej ma być w niedzielę, kiedy to przez cały dzień królować będzie błękitne niebo i słońce.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: świat.
1: Ciekawe, czy jeszcze pamiętacie coś takiego jak budka telefoniczna, do której nieraz stało się w kolejce i trzeba było mieć monetę albo specjalną kartę. No to taka budka, ale już nie telefoniczna, teraz będzie pozwalała posłuchać historii, dokładnie w Głowaczowie. Wystarczy wejść do środka, wybrać numer, no i uruchomić jedno z nagrań, które jest poświęcony dziejom Głowaczowa i okolic. Jest tam m.in. opowieść o bitwie pod Studziankami, ale też historię rodzin związanych z regionem. Budka stanęła przed urzędem miasta, gminy, jest dostępna dla mieszkańców oraz turystów. Takie budki nietelefoniczne znajdują się już m.in. w Kozienicach, Sieciechowie czy Garbatce Letnisku. A dawniej w tak zwanej Wyliczance było palec pod budkę. No właśnie, bo już za minutkę wraca do nas muzyka wybrana na lato.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lato może kojarzyć się z falami, no to wskakujcie na naszą falę i spędzajcie popołudnie przy najlepszych letnich brzmieniach, które wracają już za chwilę w ramach muzyki wybranej na lato, ale najpierw przekażemy wam najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
0: To jest trzecia po południu, jak to woli 15. Czas na wiadomości.
2: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Miała być produkcja legalnych olejków konopnych, a są zarzuty za uprawę i handel narkotykami. W Rykach policjanci zlikwidowali plantacje konopi innych niż włókniste. Mundurowi zabezpieczyli dokładnie 1288 roślin, 4 kg suszu marihuany oraz sprzęt służący do prowadzenia uprawy. 38-latek tłumaczył, że rośliny miały być przeznaczone do produkcji legalnych olejków, jednak badania potwierdziły, że były to zabronione środki odurzające. Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawy, wytwarzania i wprowadzania do obiegu znacznych ilości narkotyków. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a grozi mu do 20 lat więzienia. A teraz zmieniamy temat. Najcenniejszy prezent nie wymaga ani złotówki. Dorośli i zdrowi mieszkańcy naszego regionu mogą pomóc wielu chorym albo ofiarom wypadków, oddając krew. Przed nami aż 3 akcje terenowe w lubelskiej części regionu. W niedzielę zbiórki odbędą się w siedzibie OSP Końskowola oraz na placu przed Urzędem Miasta w Lubartowie. W obu miejscach rejestracja potrwa od 9 do 13. Natomiast w poniedziałkowe przedpołudnie krwiobus z Lublina zatrzyma się w Puławach na placu Chopina. Chętni będą przyjmowani od 8.30 do 13. Obecnie najbardziej potrzebni są dawcy z grupami 0 i z minusowymi, bo te zapasy powoli się kończą. A jeśli szukacie nietuzinkowych przygód i okazji do zawierania nowych znajomości, pamiętajcie, że do niedzieli potrwa festiwal Kazimiernication. Organizator Michał Niewęgłowski jest zdania, że za klimat tego wydarzenia jest odpowiedzialne także samo nadwiślańskie miasteczko.
3: Kazimierz Dolny ze względu na swoją specyfikę i ze względu na społeczność tutaj lokalną jest integralną częścią festiwalu i wnosi absolutnie niepowtarzalną jakość. Oczywiście sam program, czy ludzi, czy jakieś można byłoby znaleźć inne dobre miejsce i zrobić pewnie festiwal równie ciekawy i dalej bezspinkowy, natomiast na pewno byłby wtedy inny. Wspaniale współgra Kazimierz Dolny ze swoimi jakościami, z jakościami Kazimiernication i to tworzy miksturę, która jest no, jedyna w swoim rodzaju.
2: Pełny program festiwalu sprawdzicie na stronie kazimiernication.pl. Na tym kończymy już wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat.
4: Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
5: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramiki artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce uszkodzenia rury, mówił mi Mateusz Dąbrowa z Bolesławieckiej Straży Pożarnej.
6: Przy pomocy między innymi kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu, ewakuowano zakład w ilości 359 osób, a także i budynek mieszkalny wielorodzinny. Z tego budynku ewakuowano 6 osób.
5: Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy.
4: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tego wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u, mówi premier Donald Tusk. Jak już informowaliśmy, na to stanowisko głosami opozycji, ale także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz Pytma, który dziś jest zastępcą prezesa instytucji. Instytutu. Na linii Kacper Wróblewski.
1: Witam serdecznie.
4: Witamy, Kacprze. Jak premier argumentuje swoje słowa?
1: Szef rządu podkreśla, że jego ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, ma powody, aby w Senacie nie głosować za Mateuszem Szpytmą. Z ust Donalda Tuska nie padają jednak konkretne argumenty.
7: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
1: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
8: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
1: Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski, formalnie także zastępca prezesa Instytutu.
0: Dziś do końca dnia słonecznie i gorąco. 33 stopnie Celsjusza maksymalnie będą wskazywały termometry w Puławach. O 2 mniej ma być w Lublinie. Pogodne niebo utrzyma się do nocy, ale nad ranem możliwe są przelotne opady deszczu. Podobnie sytuacja może wyglądać w sobotę wczesnym rankiem. Po południu w sobotę synoptycy zapowiadają burze, które miejscami mogą mieć intensywny charakter i gwałtowny. Mamy na myśli oczywiście zarówno opady, jak i wiatr. Jutro termometry już nieco bardziej łaskawe dla tych, którzy nie cierpią upałów, bo maksymalne wskazania powinny zatrzymać się na 27 stopniach. No to pięknie, niektórzy już od godziny właściwie mają weekend, a my mamy wciąż piątek 17 lipca. Światowy Dzień Emoji i Ogólnopolski Dzień Tabaki. Takie święta wymyślono na dzisiaj. Jeśli mam być cztery, ani jednego, ani drugiego obchodzić nie będę. Natomiast na pewno zagram wam muzykę wybraną na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.
9: Radio Impuls.

0: Co prawda, Światowy Dzień Pszczół obchodziliśmy w maju, ale o ich roli warto pamiętać przez cały rok. W Puławach na przykład można je z bliska podglądać, zwłaszcza jak wygląda ich życie tam w środku, w ulu. A to za sprawą projektu, który powstał podczas majowych obchodów w Puławskiej Galerii przy Zielonej. No i chętni nadal mogą się przekonać, jak na żywo wygląda codzienne życie tych małych, jakże pożytecznych owadów. Pasieka znajduje się na dachu, no ale wystarczy wjechać na drugie piętro budynku, żeby przez szybę obserwować te niezwykłe stworzenia. No, a my tu dalej pracujemy również wytrwale jak pszczoły i już za chwilę miód na wasze uszy, czyli muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Muszę poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
19: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
18: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
19: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: Po reklamie.
0: To spójrzmy teraz, jak będzie wyglądał weekend na Lubelszczyźnie, jeśli chodzi o pogodę. Dziś do końca dnia bardzo dużo słońca i dużo na termometrach, bo nawet 33 stopnie w Puławach będą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazywały termometry. Jutro natomiast będzie burzowo w regionie. Zagrzmieć może zarówno w okolicach Lublina, jak i właśnie Puław. 26 stopni jutro maksymalnie w Lublinie, 27 będzie w Puławach. A niedziela to maksymalnie 28 stopni i zachmurzenie małe z dużą ilością słońca.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ja wychodzę z założenia, że dobrych rad nigdy za wiele, zwłaszcza jeśli dotyczą one naszego bezpieczeństwa lub też bezpieczeństwa naszych bliskich. No i wiadomo, że teraz przy tych temperaturach bardzo dużo ludzi wybierze wodę. To oczywiście jest świetnym sposobem na ochłodę, ale nawet podczas relaksu warto pamiętać o tym bezpieczeństwie. I o tym teraz też przypomni ratownik z puławskiego Mosiru Jacek Urbanowicz.
1: Alkohol i woda to jest naprawdę niebezpieczne połączenie, jak same statystyki pokazują, że większość tych wypadków wydarza się pod wpływem alkoholu przodków wydarzających. I tak samo też nie dajmy się wciągnąć w takie presje grupy, prawda, że jesteśmy gdzieś w grupie i ktoś tam nam mówi, chodźcie, popłyniemy sobie na drugą stronę rzeki, czy skoczymy na główkę. Bądźmy mądrzejsi.

0: od kolegów, bo co z tego, że kolega będzie miał nasz szacunek, a my będziemy mieli jakieś kłopoty zdrowotne.
1: Nic dodać, nic ująć poza życzeniami bezpiecznego i miłego wypoczynku.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Można by chyba na 16 ustawić symbolicznie początek weekendu dla wielu ludzi, no bo o 16 grono tych, którzy już właśnie rozpoczynają ten piękny czas w tygodniu, na pewno powiększy się o całkiem sporą liczbę ludzi. A już za chwilę wasza wiedza powiększy się o to wszystko, co jest aktualne i dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
4: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później gorący temat i substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
0: Piątkowe popołudnie. Minęła 16, przed nami wiadomości.
13: 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
14: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie połeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawał dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
13: on teraz w faktach stanowcze zapowiedzi rzecznika PiS-u Rafała Bochenka. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą poza partią, usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
1: Witam.
13: Witamy ponownie. Kacprze, o ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa?
1: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiS-u mielibyśmy nową, trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
12: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
15: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
12: To jest automatycznie poza partią.
1: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
16: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
1: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie.
0: Dużo pogodnego nieba, dużo słońca, no i dużo na termometrach. Tak będzie wyglądał ten dzień do końca w Puławach i okolicach. 33 stopnie Celsjusza, tyle maksymalnie mogą wskazywać termometry dziś po godzinie 17. Przed nami też pogodny wieczór, ale nocą może się zachmurzyć i niewykluczone będą przelotne opady deszczu, które mogą z nami pozostać też jutro do przedpołudnia. Po południu natomiast synoptycy zapowiadają burze, ale poza tym będzie sporo przejaśnień, a nawet dużo pogodnego nieba. Jutro nieco chłodniej, a właściwie mniej gorąco. 27 stopni maksymalnie w Puławach i okolicach będą wskazywały termometry. Niektórzy mają weekend od 2 godzin, inni od godziny, a jeszcze inni dopiero teraz. My jednak bardzo mocno solidaryzujemy się z każdym, kto jeszcze musi zostać przy służbowych obowiązkach. Trzymamy za was kciuki, dacie radę. No i żeby było przyjemnie, będzie koktajl, ale muzyczny. Muzyka wybrana na lato przed nami w piątek 17 lipca. A przed mikrofonem jest Łukasz Tymków.

0: To teraz kolejne zaproszenie w Radio Impuls, bo w piątek bardzo lubimy podsuwać wam różne propozycje właśnie na wolny czas. Doroczna impreza już w sobotę to 43 dni garbatki letniska i na gminnym boisku sportowym przy Kolejowej. Na scenie pojawią się m.in. zespoły Orion Band, Classic i Stan Tutaj. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie też zespół Zako Power, a do późnej nocy potem będzie trwała dyskoteka pod gwiazdami. Z kolei w niedzielę organizatorzy zapraszają do ośrodka Polanka na przegląd piosenki biesiadnej, a szczegóły znajdziecie na stronach władz gminy Garbatka Letnisko. Z naszej strony Radio Impuls życzy oczywiście dobrej zabawy, a u nas też jej nie zabraknie przy muzyce wybranej na lato, która wraca już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Po reklamie.
8: Przed nami weekend, który będzie raczej słoneczny. Zdecydowanie więcej słońca niż chmur się nam zapowiada, ale teraz do szczegółów. Dziś jeszcze maksymalnie 33 stopnie Celsjusza. Jutro nad ranem 19, a zatem będziemy mieli do czynienia w Puławach i Lublinie z tropikalną nocą. Piątek to dzień z pogodnym niebem, w sobotę natomiast już w nocy może zacząć się chmurzyć. Niewykluczone, że jeszcze o poranku będzie kropił deszcz, a po południu możliwe, że do naszego regionu przybędą burze. Temperatura maksymalna w sobotę będzie wynosiła 27 stopni Celsjusza. O stopień więcej ma być w niedzielę, kiedy to przez cały dzień królować będzie błękitne niebo i słońce.
9: Radio Impuls.

0: Kurczaka można przyrządzić na bardzo wiele różnych sposobów. Mówię o tym dlatego, że jest pora jak najbardziej obiadowa. No i przed nami też plany na weekend. Być może to, co będziemy mieli dla was już jutro na antenie do zaoferowania, a przypomnę, że dzieje się to zazwyczaj tuż po 8, może być świetną propozycją na przykład na niedzielny rodzinny obiad. Co to jest? To jest galet z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Brzmi bardzo światowo, a wygląda i smakuje naprawdę jeszcze lepiej. O tym wszystkim, co będzie wam potrzebne i jak przygotować tę przepyszną potrawę, o tym wszystkim dowiecie się jutro z naszej anteny tuż po 8, a chwilę potem będziecie mogli złapać ten przepis w swoje ręce i zobaczyć na własne oczy na naszej stronie internetowej. Smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jak śpiewał Marek Grechuta, ważne są jeszcze te dni, których jeszcze nie znamy. A dla was naprawdę ważne będą te chwile, które dopiero przed nami. Za nami mnóstwo, mam nadzieję, dobrej zabawy, miło spędzonego czasu i ciekawych newsów. A przed wami m.in. Taneczne Radio. To już po 17:00 zacznie się powoli rozkręcać razem z Łukaszem Jakubczykiem. A ja, czyli Łukasz Tymków, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie.
6: Piątek, 17 lipca, na zegarze 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
7: Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
8: Dzień dobry.
7: Zbierasz informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
8: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, w ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie ma jednak informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy.
7: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. Igor Skrzypek, czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
9: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
10: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
9: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
7: W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w powiecie tatrzańskim.
11: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
7: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim.
6: W Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie dzisiaj pod względem pogodowym to całkowity spokój. Jutro już tego spokoju nie będzie, bo mają się pojawiać burze. W zasadzie od samego rana jutro te burze są niewykluczone. Na termometrach jutro do 26 stopni. W niedzielę też 26 stopni. Więcej słońca. Jeśli w niedzielę pojawią się burze, to dopiero wieczorem. Piątek. Brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend, udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek, 17 lipca. MC Sar and the Real McCoy, czyli trochę Eurodisco na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radiu Impuls. Mamy 3 minuty po 17.

0: Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami. Grupa Bonnie M w piątkowym programie Po godzinach, który najpierw zamieni się na rozgrzewkę tanecznego radia, a później już na imprezowe taneczne radio na dobry początek weekendu. Taki jest plan. A na ten weekend w regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali walkę o finał mundialu. Sprawdzimy też, kto będzie miał swój oficjalny dzień, czyli tym samym trafi do kalendarza świąt nietypowych. Bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Gromi i Lukas Majer. Dosłownie za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: Gdyby istniały Mistrzostwa Świata w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już wór medali. Safri Duo w Radiu Impuls w piątkowe popołudnie. A na ten weekend polecamy wam na przykład Dni Garbatki Letniska. 43. edycja to na gminnym boisku sportowym przy ulicy Kolejowej. Na scenie pojawią się m.in. zespoły Orion Band i Classic oraz Stan Tutaj z programem rozrywkowym. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie zespół Zakopower, a do późnej nocy potrwa dyskoteka pod gwiazdami. Natomiast w niedzielę organizatorzy zapraszają do ośrodka Polanka na przegląd piosenki Biesiadnej. Kto ma blisko albo lubi takie klimaty, to polecamy. Bawcie się dobrze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: She Banks, śpiewa Ricky Martin. To jest znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe, komu będzie kibicował w niedzielnym finale Mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną. Za to wiadomo już, dlaczego Anglicy przegrali w półfinale. O tym po 18:00. Jest pewna klątwa kibicowania. Po 18:00 będziemy też u nas w regionie. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl. Po reklamie.
0: Jest już 18:00, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
4: Dzień dobry. W powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim, strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
3: Pociąg towarowy wykoleił się między stacjami Piwniczna Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednotorowa trasa, która prowadzi m.in. do Muszyny i Krynicy Zdrój, jest zablokowana. Dla pasażerów pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Amerykańska stolica spowita jest dymem. To skutek pożarów lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Na linii nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w Waszyngtonie widoczność jest mocno ograniczona.
5: Dzień dobry. Widoczny w normalnej sytuacji od strony stanu Virginia. Monument Waszyngtona jest przysłonięty dymem. Nie widać też Kapitolu. Zaapelowano do mieszkańców, by pozostali w domach. Zamknęli okna. Sytuacja jest poważna. Temperatura dziś ma przekroczyć 30 stopni. Gorąco, zadymienie. Eksperci ostrzegają przed bardzo niebezpiecznymi warunkami. Podobnie jest w innych rejonach USA. Nowym Jorku, Pensylwanii, Delaware czy New Jersey, gdzie w niedzielę ma być rozegrany finał Mistrzostw Świata. Kibice czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Tak, zdecydowałem się opuścić te okolice, bo rzeczywiście czuć, że powietrze jest ciężkie. Mówi ten mężczyzna. Kibice liczą, że sytuacja do niedzieli poprawi się. To z pewnością może zniechęcić turystów do przyjazdu tutaj, bo widzą dym i mogą nie wiedzieć, z czym mają do czynienia. Mogą się po prostu przestraszyć. Trudno powiedzieć, co dokładnie pomyślą. Uważam, że to źle wpływa na oddychanie i jakość powietrza. Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój, powiedział William Benedetto, funkcjonariusz nowojorskiej policji.
0: Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju. U nas dzisiaj mamy od tych burz odpoczywać. One, jeśli się pojawią, to dopiero jutro nad ranem. No i w zasadzie przez cały dzień jutro te burze będą miały idealne warunki do tego, by się lokalnie u nas tworzyć. Na termometrach jutro w Puławach, w Rykach, w Dęblinie 25-26 stopni, w niedzielę 26 stopni i jeśli pojawią się burze, to dopiero wieczorem. W poniedziałek chłodniej przede wszystkim, w okolicach 20 stopni. 17 lipca, dzisiaj dzień emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you talk about it. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 po 18.

0: Ponadczasowy hit na lato i wakacje Aserehe i Las Ketchup. Jednym numerem dziewczyny zapewniły sobie dożywotnią emeryturę. Szczęściary. Mick Jagger nie wybiera się na emeryturę ani muzyczną, ani taką kibicowską. Mówi się, że komu kibicuje, ten przeważnie przegrywa i chyba coś jest na rzeczy, bo w półfinałowym meczu Anglia-Argentyna wspierał tych pierwszych i wiemy, jak się skończyło. Klątwa Jaggera, mówią. No to już wiemy, że pan Mick Jagger od lat kibicuje też polskiej reprezentacji. W końcu się wyjaśniło, o co chodzi w tej naszej piłce kopanej. To nie nasza wina. David Guetta i Alok u nas za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Klimatyczne How Does It Feel od Dub Dogs w Radio Impuls, a teraz czas na żniwowanie. Wydarzenie pod taką nazwą już w niedzielę w Muzeum Wsi Lubelskiej. W programie żniwowania znalazły się m.in. pokazy tradycyjnego koszenia i zbioru żyta, młocki oraz opowieści młynarza o pracy w wiatraku. Uczestnicy spotkają się także z gospodynią wypiekającą chleb, a na najmłodszych czekać będą warsztaty i zabawy inspirowane dawną wsią. Początek niedzielnego wydarzenia w lubelskim skansenie o godzinie 11. Polecamy więc na niedzielę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Silver w wielkim hicie zespołu ABBA. Ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay all your love on me w programie po godzinach. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 gramy dalej letnio, wakacyjnie. Do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
0: Jest już 19, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi Ewa Kwaśny.
2: Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie.
3: Tak jest, dzień dobry.
2: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy?
3: W powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów, również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do 66. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają kolejne zgłoszenia. Dotyczą one m.in. zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
2: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. 3 osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował radiowóz służby celno-skarbowej i sforsował policyjną blokadę, przewoził 12 zbiorników z niebezpieczną, żrącą substancją. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie nasz dziennikarz Jakub Rybski.
4: Dobry wieczór.
2: Co udało ci się ustalić?
4: W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył. Podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników, a później w mieście staranował blokadę policji. Ścigany w końcu wjechał do lasu, tam uderzył w drzewo, po czym opuścił swój pojazd i uciekł.
0: Dzisiaj odpoczywamy od burz, jutro niekoniecznie, w niedzielę też. Jutro to w zasadzie przez cały dzień będą warunki do tworzenia się takich lokalnych burz. Jutro 26 stopni maksymalnie, czyli na termometrach nieźle. W niedzielę też nieźle, bo 26 stopni, więcej słońca. A na początku przyszłego tygodnia w Puławach i w całym regionie ochłodzenie. Siedemnasty lipca, 41 lat temu oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju? Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa? Pierwsze słyszę. No teraz posłuchamy Madonny i Pharrella Williamsa w programie Po Godzinach w Radiu Impuls. Give it to me. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 3 po 19.

0: Key West, jego Sorry Song w programie Po Godzinach. Wcześniej Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz. Tańczyć będziemy w Tanecznym Radiu po 20. A co będzie się robiło w dniu Ozziego Osborna? Może będą jakieś tańce? W jego rodzinnym mieście Birmingham ogłoszono właśnie, że 22 lipca to będzie to ważne dla miasta święto. Na razie jednorazowo, ale zapewne ściągnie do miasta masę turystów, którzy co roku będą chcieli ten dzień świętować w miejscu, z którym związany był ich idol. 22 lipca, proszę pamiętać, w przyszłą środę. A u nas za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej na lato. Todd Abigail i Accent. Za moment. Sugar Daddy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: Gronka. Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.

0: Odkochaj Marisa w Radio Impuls, a teraz zaproszenie na jutro do Chodlika. W tamtejszym grodzisku zaplanowano festiwal Archeoperyferia. Będzie można się przenieść do świata dawnych Słowian, którzy żyli na tych ziemiach. Będą zajęcia dla najmłodszych, średniowieczne rzemiosło, muzyka, pokazy filmowe, wykłady, turniej wojów też będzie. To od 11 do 19. Dzień później przenosimy się do Muzeum Dawnych Słowian w Żmijowiskach. Tutaj impreza od godziny 9.30. Polecamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.

0: Bailando, za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne bailando, letnie w Tanecznym Radiu. Jest kilka nowości, dużo fajnych dźwięków i sety, polecamy się. A wcześniej punktualnie o 20:00 wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment zaczynamy Taneczne Radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20.
5: Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku, zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Co jeszcze znalazło się w oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego?
6: Przede wszystkim, że Ukraina ma wydać decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej, znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Wspólnie z polską stroną musimy zapewnić większą zdolność do prowadzenia takich prac, oświadczył Wołodymyr Zełenski, który spotkał się dziś m.in. z szefem swojego gabinetu Kyryło Budanowem oraz ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, żeby omówić politykę wobec naszego kraju. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych, sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski i podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
5: Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To efekt wysokich progów punktowych i dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
7: Znaczy, to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
8: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy, ja byłam tam wychowawcą i już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała, część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
9: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów, no i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
5: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca.
0: Sobota i niedziela pogodowo w Puławach i w całym regionie no będą takie trochę niepewne, bo będą się pojawiały lokalne burze, szczególnie jutro na termometrach 26 stopni w sobotę, w niedzielę też 26 stopni, a początek przyszłego tygodnia już z niższymi wartościami na termometrach, tak w okolicach 20 stopni. Jest już piątek, mamy po 20, czyli zaczynamy Taneczne Radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa, niestety. John Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.
1: Radio Impuls.

0: Dobyć świata szczyt, Arek Braxton, Sienicki i Marek Kościkiewicz. Takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w Tanecznym Radio. Kiedyś wiadomo, szczęśliwego Nowego Jorku zespołu Ira. A propos Nowego Jorku, to aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze. To w związku z pożarami lasów w Kanadzie. Dym widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów. Nawet już w amerykańskiej stolicy, w Waszyngtonie. Nie zazdrościmy. A teraz gramy dalej w Tanecznym Radio. Czas na Take Me Home Country Roads. DJ Braheim z Norwegii w Tanecznym Radio.
1: Taneczne Radio Impuls.

0: Milk and Sugar i James H. w Tanecznym Radio. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży, na ręczniku, z napojami, z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywista oczywistość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christian Marki pojawi się w Tanecznym Radio.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś jeszcze bardziej podbijają klimat tego czasu. I taka piosenka za chwilę, La Luna della Sirena i Alex Pizzuti w Tanecznym Radio.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana

0: Ten numer, DJ Svens & Freaks, poznaliśmy 25 lat temu. Blank & Jones z Niemiec w tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki, takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości, szczególnie z przełomu wieku. A za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Joe Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę L'Etendien. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Afrika. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja L'Etendien, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które wracają, czyli czerwonych włosów u jej boku. I tutaj postawmy kropkę. Za chwilę wracamy do tanecznego radia.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł.

0: Reklama.
1: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: Obiecuję, że za moment wracamy do Tanecznego Radia, ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21.
6: Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter Maciej Połachicki.
7: W sumie wykoleiło się 6 wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie. Na miejscu pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
6: Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali, poinformowała amerykańska służba geologiczna. Na razie nie ma informacji o możliwych ofiarach. Prezydent Stanów Zjednoczonych z trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na linii w studio w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, Donald Trump wkrótce wyruszy do Nowego Jorku.
8: Dzień dobry. Tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Jorku. W niedzielę Donald Trump pojawi się na stadionie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym piłkarski puchar.
5: Dzisiaj spokojnie w Puławach i w całym naszym regionie. Jutro już tak spokojnie nie będzie, bo prognozowane są lokalne burze. One też mają się pojawiać w niedzielę na termometrach 26 stopni i w sobotę, i w niedzielę. A na początku przyszłego tygodnia dużo chłodniej. Dużo dobrej muzyki w Tanecznym Radiu. Bez gadania w tej godzinie DJ Ilham i jego Digi Digi Digi Digi na początek, a później m.in. Liza, Doja Cat i Ray w remiksie Purple Disco Machine. Będzie Born Again. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Można dać głośniej, to jest Taneczne Radio.
9: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.

0: taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Słoneczna, Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
6: Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżali do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce.
5: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech powiatów: gorzowskiego i sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burzy z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
7: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
5: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
6: Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzję prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej wyjaśni, kogo zagra znany aktor.
8: Watta Tylera, przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi Ryszardowi II. To był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku, po epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią.
9: Listen. Can you not hear their rage?
8: Reżyserem nowego widowiska historycznego jest Paul Greengrass. Zapowiada opowieść o walce o godność i o cenie, jaką trzeba zapłacić za próbę zmiany świata. Film w kinach 18 września.
5: Sobota i niedziela. Gdybyśmy mieli te dni oceniać przez pryzmat temperatury, no to byłoby całkiem nieźle, bo 26 stopni będzie w Puławach i w sobotę i w niedzielę. Natomiast jeśli chodzi o zachmurzenie, to różnie może być, bo burze są prognozowane, szczególnie jutro te burze mogą się pojawiać w zasadzie przez cały dzień, w niedzielę wieczorem. Początek przyszłego tygodnia już bez burz, ale też będzie dużo chłodniejszy. Kończymy naszą piątkową przygodę z Tanecznym Radiem, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. No to miłego weekendu. Cześć.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: reklama.
1: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
3: Say low.

0: Radio Impuls.
1: Chihuahua. Chihuahua.